0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: W kalendarzach czwartek to 16 dzień lipca. Jest szósta przed nami wiadomości.
2: Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Maciejowi Eś oraz Cezaremu J, grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w faktach.
3: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
4: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
3: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
2: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
6: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
5: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie nieco spokojniejszy dzień, może nie wszędzie, bo na krańcach południowo-wschodnich i na wschodzie kraju możliwe jeszcze burze i przelotne opady deszczu. Uwaga, o poranku w wielu miejscach mgły i zamglenia ostrzegają synoptycy. Najcieplej w tej chwili w stolicy 18,5 stopnia, najbardziej rześko w Lęborku i w Łebie 9,3 stopnia. A co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura na pewno wzrośnie, w wielu miejscach zaczniemy zbliżać się znów do granicy 30 stopni. Najprzyjemniejsza temperatura na Podhalu tam do 23 maksymalnie, informują synoptycy, ale no niestety w wielu miejscach jeszcze może przelotnie popadać. Ciśnienie dość stabilne, biometr niestety nie najlepszy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Skoro dziś czwartek, to powoli zbliżamy się do kolejnego lipcowego weekendu. Tak, tak, ale to po południu bardziej będziemy świętowali. Na razie rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: witajcie w czwartkowy poranek. To spotkanie z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza, tego wakacyjnego. 16 dzień lipca już mamy, to czwartek. Jest to również 197 dzień roku, a do końca roku tych dni zostało 171. Nie chce być inaczej. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 11 minut przed 21. Dzisiejszy dzień jest już krótszy od najdłuższego o 31 minut. Ubywa, ubywa, ale jeszcze całkiem sympatyczne poranki mamy. Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. To oni świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeśli chodzi o święta nietypowe, no to dzisiaj świat przyrody. Dzień kawi domowej i Światowy Dzień Węża. Kawia domowa. Wiecie, kto to, co to? O tym jeszcze sobie opowiemy.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.

0: Wiadomość od sklepu. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
10: Na Podhalu dość pogodny poranek, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, nawet do dużego, czyli taki przekładaniec. I słońce, i chmury w różnych proporcjach będą nam się pojawiały. Niewykluczone też, że pojawi się słaby deszczek. Co z temperaturą? No całkiem nieźle, bo w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie w samym Zakopanem, a w Nowym Targu nawet 25. No ale niestety weekend nie zapowiada się zbyt pięknie. Do tego pewnie będziemy jeszcze wracali.
11: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Jak tam, zaopiekowaliście się o poranku już swoimi pupilami? Wśród tych domowych bardzo często pojawia się ona. Niekoniecznie cała na biało, bo kolory są różne. Kawia domowa, czyli po prostu popularna świnka domowa. Kawia jest zwierzęciem stadnym. Pamiętajcie o tym, potrzebuje kontaktu z pobratyńcami. Niestety samotność bardzo jej szkodzi. Koniecznie zadbajcie o dietę. Siano jest podstawą. Możecie je uzupełniać warzywami liściastymi, a także owocami. No i koniecznie, profilaktycznie spotykajcie się z weterynarzem, bo takie malutkie zwierzętka też potrzebują opieki. No i pamiętajcie, jeśli w waszym domu pojawi się jakiekolwiek zwierzątko, wiąże się to z odpowiedzialnością, tak więc przemyślcie decyzję, zanim przygarniecie jakieś zwierzątko do swojego gospodarstwa domowego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Podhale ponownie
0: wiąże się to z odpowiedzialnością, tak więc przemyślcie decyzję, zanim przygarniecie jakieś zwierzątko do swojego gospodarstwa domowego.
1: Radio

0: Kasyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex. Mus

0: Argentina, Argentina, jest afera, jest awanturka. To jeszcze pewnie będziemy dzisiaj sobie wyjaśniali. Rzeczywistość wokół nas, no to zadanie dla naszych dziennikarzy. Oni już na posterunku, a raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Więzienie za napad z nożem w ręku. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie. Woda z wodociągu Nowy Targ Niwa Buflak Nowe nie nadaje się do picia. W części z kraju i ze świata Argentyna rzutem na taśmę wydarła Anglii finał mundialu. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Dziś czwartek, to 16 dzień lipca, a na zegarach już 7. Zapraszamy was na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Sąd rejonowy w Zakopanem skazał Stanisława G., właściciela wypożyczalni kładów, za atak nożem na 7 miesięcy więzienia, a za kierowanie gróźb karalnych zasądził nawiązkę w wysokości 10 tysięcy złotych dla pokrzywdzonego Tomasza Guta, który był również oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy Tomasz Gut wraz z innymi właścicielami pól chciał powstrzymać przejazd skuterów śnieżnych przez tereny prywatne.
8: Działanie oskarżonego było publiczne, działał on z oczywiście błahego powodu, okazał w sposób oczywisty rażące lekceważenie porządku prawnego. Trudno wyobrazić sobie bardziej klarowny i przemawiający przykład zachowania chuligańskiego.
1: Uzasadniał wyrok sędzia Marek Marchalewicz. Z kolei w sprawie Kamila T., drugiego oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej osoby rejestrującej zdarzenie telefonem, sąd zdecydował warunkowo umorzyć postępowanie na rok. Oba wyroki nie są prawomocne.
9: Jest to takie minimum. Zadowolenie będzie miała wtedy, to nie wiem, czy ktoś potwierdzi, jak przestaną nam jeździć kładami po Polakach. Pytanie, czy to faktycznie nauczy czegoś tych ludzi, że jednak prawo własności i inne prawa jakiekolwiek należy respektować. Mam nadzieję, że tak.
1: Skomentował wyrok oskarżyciel posiłkowy Tomasz Gut. W sądzie była nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Teraz ważna wiadomość dla mieszkańców części Nowego Targu. Nowotarski sanepid wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Nowy Targ Niwa Buflak Nowe. Badania próbek pobranych w miniony wtorek wykazały w niej obecność bakterii z grupy coli. Wody z kranu nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków. Obecnie może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.
2: Radio Alex poleca.
1: Wielkie świętowanie w Pieniążkowicach już w najbliższą niedzielę. O godzinie 14 na boisku sportowym obok szkoły podstawowej rozpoczną się Naskie Zwyki. W programie między innymi występy zespołów regionalnych, a dużą dawkę śmiechu zapewni wam kabaret Śleboda. Dla najmłodszych uczestników przygotowano dmuchańce, malowanie twarzy oraz kolorowe warkoczyki. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Poszukiwany listem gończym 43-latek zatrzymany w Poroninie. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński przedstawią wiadomości z kraju i ze świata.
10: Argentyna po raz drugi z rzędu, a siódmy w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
11: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
10: Mecz w strefie kibica, niedaleko stadionu w Atlancie, śledził Wojciech Marczyk.
12: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona, no ale później postawili na obronę, a zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównał. Nie dał Enzo Fernandez. kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią.
10: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
11: Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
10: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
11: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina.
10: Ten drugi od razu złożył deklarację,
13: że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
11: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
10: O tym Magdalena Greinert.
14: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsenk zaznacza: Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
10: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
11: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli.
0: Temperatura na Podhalu powyżej 20 stopni, w Zakopanem dzisiaj 22 stopnie, dzisiaj w Zakopanem 22, jutro 24, w sobotę 23, a w Nowym Targu 25, dzisiaj 26, jutro, a w sobotę 22. Dzisiaj zmienne zachmurzenie, w Nowym Targu możliwe, że zagrzmi, informują synoptycy. Zresztą trzeba na bieżąco sprawdzać prognozy, bo pogoda potrafi zaskakiwać. Jutro ma być więcej słońca, ale też niewykluczone, że lokalnie będą się pojawiały jakieś opady. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, tak jest, do weekendu coraz bliżej, choć ci, którzy mają wakacje i są na urlopie, chyba nie do końca się tym przejmują. No, albo kończycie już urlopik i to wasz ostatni weekend, nieważne. Pięknie wam zagramy, gdziekolwiek jesteście.

0: czwartego poranku, przyszła pora na nasz codzienny poranny horoskop. Na początek byk. Spokojne podejście do codziennych obowiązków pozwoli ci zrobić więcej niż planowałeś. W drugiej części dnia znajdzie się okazja do miłego spotkania lub krótkiego odpoczynku, który poprawi ci humor. Panna. Dzień sprzyja porządkowaniu planów i podejmowaniu rozsądnych decyzji, dlatego warto wykorzystać go do dopięcia ważnych spraw. Ktoś może podziękować ci za pomoc lub wsparcie, którego wcześniej nawet nie zauważyłeś. I na koniec strzelec. Optymizm będzie dziś twoją największą siłą i pomoże znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni widzą jedynie przeszkody. Nie wykluczaj spontanicznego wyjazdu lub zaproszenia. Może okazać się początkiem świetnej przygody.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato. Baby!

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, a jak jest lato, są wakacje, to niektórym troszeczkę puszczają hamulce, chociaż wiemy, że środków do kontroli, choćby prędkości, służby mają coraz więcej. O szalonym przejeździe pewnego kierowcy nie całkiem małym autem w tej godzinie jeszcze sobie opowiemy, a za kilka chwil sprawdzimy, co zapowiadają dla nas synoptycy, jeśli chodzi o pogodę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
10: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Zakopanem. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 16 stopni o poranku, a maksymalnie około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W Tatrach dominować będzie zachmurzenie, częste przelotne opady deszczu, a po południu możliwe są burze, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, lecz w czasie burz porywisty, a widzialność na szlakach może być ograniczona. Podobnie będzie w Szczawnicy i Krościenku.

0: pośpiech, brawura czy głupota? Pewnie wszystkiego po trochę. Wyobraźcie sobie sytuację. Wyprzedzanie na łuku drogi. Oczywiście przekroczona podwójna linia ciągła. Tam również obowiązywał zakaz wyprzedzania. Dodatkowo prędkość przekraczająca dopuszczalny limit. No, niewątpliwie takie zachowania sprawiają realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Ale uwaga, dokonał tego kierowca wielkiej ciężarówki. Na szczęście został zatrzymany przez policję, no i ukarany mandatem w łącznej kwocie 1200 zł, a także na jego koncie znalazło się 13 punktów karnych. No, dla zawodowego kierowcy to może czasami oznaczać za moment utratę pracy. Nie wytłumaczył się kierowca, skąd ten pośpiech, czy to głupota, czy brawura. Nieważne, ważne, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy sami na drodze. Tak więc dzisiaj szerokości, spokojności przede wszystkim na drodze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Nie słyszałem o tej dyscyplinie, ale podczas corocznych mistrzostw urzędów w strzelectwie ponownie zwyciężył urząd celny. Ha, ha, ha, taki sucharek na małe rozluźnienie atmosfery. Poważne tematy powrócą już za chwilę na naszą antenę. Startujemy z wiadomościami punktualnie o godzinie 8.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Kryminalni wytropili i zatrzymali w Poroninie poszukiwanego listem gończym 43-latka. Aż 13 firm chce przygotować projekt nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki. W drugiej części serwisu ważne rozmowy na temat systemu ochrony zdrowia dziś w Warszawie. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Na zegarach 8, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 43-latek wpadł w Poroninie. W miniony poniedziałek zakopiańscy kryminalni wytropili poszukiwanego, a następnie dokonali jego zatrzymania. 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego był kompletnie zaskoczony takim obrotem spraw. Ma na swoim koncie wyrok więzienia za jazdę po alkoholu wydany przez sąd rejonowy w Zakopanem. Mężczyzna spędzi rok za kratkami. Dodatkowo zakopiańscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie zgłoszonej kradzieży mienia, gdzie podejrzewanym o dokonanie tego czynu jest właśnie zatrzymany 43-latek.
12: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, jeszcze dzisiaj czekają Was utrudnienia w Lipnicy Małej. Odcinek drogi powiatowej objętej remontem będzie całkowicie nieprzejezdny do godziny 17. Drogowcy, podobnie jak wczoraj, mają układać nową nawierzchnię asfaltową. I zostajemy na drogach. Aż 13 firm chce przygotować projekt nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki. 10 ofert złożono dla odcinka pomiędzy Krakowem a Głogoczowem, a 3 dla dróg pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami.
13: Za nami kolejny ważny etap w pracach związanych z przygotowaniem nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki między Krakowem a Myślenicami. Otworzyliśmy oferty od firm, które są zainteresowane zaprojektowaniem takich dróg. Mówimy tutaj o nowych drogach i o poszerzeniu już istniejących. Dostaliśmy 13 ofert, 10 dotyczy odcinka między Krakowem a Głogoczowem, a 3 oferty to firmy, które chcą zaprojektować takie trasy pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami. Zaczynamy sprawdzanie złożonych dokumentów.
1: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projektanci przygotują koncepcję budowy dróg lokalnych po obu stronach Zakopianki. Mają one przejąć część ruchu między okolicznymi miejscami miejscowościami, odciążając Krajową Siódemkę i oddzielając ruch lokalny od tranzytowego oraz turystycznego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli poruszać się na krótkich odcinkach bez konieczności wjazdu na Zakopiankę. Teraz to już wszystkie wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie będziemy mówić o drastycznym spadku liczby zaszczepionych dzieci w powiecie nowotarskim. Ten trend może mieć poważne konsekwencje. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowane są dzisiaj w Warszawie.
3: Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
2: Michał Dobrołowicz, dzień
9: Witamy.
2: Dobry.
9: Dzień dobry.
3: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
9: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
14: Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
9: Gdy pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
15: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu.
9: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
3: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
2: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
3: Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
16: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać, a to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
17: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem pozyskania, co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
16: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów nie drzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Dziś w Nowym Targu na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a lokalnie mogą pojawić się przelotne opady typowe dla regionu podgórskiego. Po południu możemy spodziewać się burz. Wiatr słaby, podczas burz porywisty. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni przy spokojniejszej aurze. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Zubrzycy i Ochotnicy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dziś czwartek, 16 dzień lipca. Mamy m.in. Światowy Dzień Węża. Wiemy, że jednego rodzaju węży nie lubią w miejscowościach wypoczynkowych. To tak zwany wąż w kieszeni. Ale czasami trzeba.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Pogoda podobno sprzyja. Jak się okazuje, sezon grzybowy nabiera powoli rozpędu, no ale już są tacy, którzy chwalą się imponującymi zbiorami. Wysyp borowików w Wielkopolsce. Szok, ile tego jest, podpisał jeden z grzybiarzy. No i niektórzy sugerują, że to po prostu AI wzięło sprawy w swoje ręce. Nie, podobno tak jest, choć jak eksperci przypominają, że wysyp grzybów bywa bardzo lokalny. W jednym regionie las może wydawać się niemal pusty, podczas gdy nieco dalej, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej, koszyki zapełniają się w błyskawicznym tempie. Tak więc trzeba znać dobre miejsca, no i też sprawdzać, co w pogodzie, bo pogoda, czyli ciepło i wilgoć, mają duży wpływ na dużo grzybów.
1: Słuchacie Radia Alfa.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Paragony grozy to ulubiony temat wakacyjny, ale nie tylko, bo jak się okazuje, sporo trzeba wydać, żeby na przykład odwiedzić toaletę. No wiemy, że w większości miejsc są płatne, tak też jest na dworcach kolejowych. Wiecie, ile kosztuje w Gdańsku na Głównym? 4,5 zł. To chyba nie jest mało, podnoszą się głosy, że w wielu miejscach toalety powinny być po prostu bezpłatne. No tak, ale ktoś musi za utrzymanie zapłacić. A z jaką najwyższą ceną za usługę w tak zwanej publicznej toalecie spotkaliście się w czasie tych wakacji? Dajcie znać. No, nie liczą się te w lokalach za dychę czy za 500, jeśli nie jesteście konsumentem.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
4: Jaka Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.com.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
6: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
7: Ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Tordy Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
15: W Rabce Zdroju zapowiada się dzień z typową podgórską aurą. Temperatura sięgnie około 24 stopni. Przez dzień będzie towarzyszyć nam zmienne zachmurzenie. Pojawią się także przelotne opady deszczu, a po południu możliwe są burze. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego, choć w czasie burz może się wyraźnie nasilić. Wieczorem termometry pokażą około 15 stopni. Podobnych warunków mogą spodziewać się również mieszkańcy Czarnego Dunajca i Bukowiny Tatrzańskiej.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No właśnie, lato w pełni. Niektórzy mówią, a jak pięknie, nie trzeba grzać. Ale przezorni już zaczynają zakupy opałów. Podobno nie jest tanio. W lipcu za tonę peletu niektórzy płacili już średnio 2100 zł, a rok temu stawki oscylowały wokół 1350. Tak więc przezorni zaopatrują się teraz, tak żeby zimą mieć spokojną głowę. No taki mamy klimat, że po lecie przychodzi zima. Właśnie, czy więcej tych ciepłych dni u nas jest, czy raczej tych chłodniejszych?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: O reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka chwil. Przed nami o 9:00 wiadomości. A jeśli wybieracie się na przykład do Krakowa, jeśli to zrobicie dzisiaj, koniecznie wpadnijcie do Zygmunta. Zygmunt ma dzisiaj urodziny. Dzwon Zygmunt. Dokładnie 16 lipca w 1521 roku po raz pierwszy Kraków usłyszał jego dźwięk.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Niebezpieczny trend w powiecie nowotarskim. Coraz mniej zaszczepionych dzieci. Za kilka dni rusza remont dwóch szlaków turystycznych w Tatrach. W części z kraju i ze świata mamy niedobór drewna. To może przełożyć się na wyższe ceny mebli i peletu. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: To już czas. Grilluj z nami po swojemu. Już teraz w Lidlu rozpalamy grillowe promocje. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok. Cena przed obniżką 10,99 za opakowanie 550 gramów. Teraz 54% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Karkówka wieprzowa. Cena przed obniżką 23,98. Teraz 52% taniej. Tylko 11,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Na grilla zakupy robię w Lidlu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Po reklamie.
0: Już 9:00 na zegarach. W czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Nowotarski sanepid alarmuje. Spada liczba zarówno noworodków, jak i nastolatków szczepionych na podstawowe choroby zakaźne. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. W tej chwili wynoszą one po 1000 zł dla każdego z rodziców.
14: W tamtym roku skontrolowaliśmy wszystkie POZ-y odnośnie szczepień. No i okazuje się, że faktycznie 1400 osób uchylało się w powiecie nowotarskim od szczepień. To jest bardzo dużo.
15: Jak pani
3: myśli, z czego to może wynikać?
14: No to są ruchy antyszczepionkowców. No wydaje mi się, że to przede wszystkim. Są dzieci, które ze względu na swój stan odporności immunologicznej, chore dzieci, które nie mogą się szczepić. Jeżeli tak zwana wyszczepialność stadna będzie poniżej 90%, to te dzieci niestety są narażone, że złapią choroby zakaźne.
1: Sanepid prowadzi obecnie nadzór nad dziećmi, które miały kontakt z dziewczynką, u której wykryto gruźlicę prątkującą. Dziecko nie było zaszczepione. W ciężkim stanie trafiło do szpitala. To pierwszy przypadek tej choroby w powiecie nowotarskim od lat. Z powiatowym państwowym inspektorem sanitarnym w Nowym Targu Jolantą Bakalarz rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex ostrzega.
1: W najbliższy poniedziałek rusza remont na dwóch szlakach turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na ścieżce od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy będą prowadzone drobne prace naprawcze, zaś na górnym odcinku szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat będzie wymieniana część łańcuchów. Szlaki pozostaną otwarte, jednak wystąpią utrudnienia, możliwe będą wstrzymania ruchu, dlatego warto zabrać ze sobą cieplejszą odzież i przygotować się na możliwy postój, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Termin zakończenia robót zależy od pogody.
2: Radio Alex poleca.
1: Już jutro w Stacji Kultura wernisaż wystawy laureata zeszłorocznej edycji konkursu Młode Zakopane Pawła Młynarczyka, absolwenta Kenara i Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury. Wystawa nosi tytuł Przekrój.
15: Nazwa nawiązuje do mojej profesji, ponieważ zajmuję się architekturą, ale też to jest gra słów, że to jest po prostu przekrój jakby przez moje lata pracy właśnie głównie malarskiej.
1: Początek wernisażu o godzinie 17:00. Mówił artysta i architekt Paweł Młynarczyk. Wystawa odbywa się pod patronatem Radia Alex. Nowy Targ przeznaczy 500 000 zł na powołanie nowej spółki. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
16: Branża drzewna, meblarska i leśnicy mówią jednym głosem. Drewna na rynku zaczyna brakować, a bez szkody dla przyrody może być go więcej.
17: Braki w dostępie do surowca będą się przekładać na ceny mebli, wyrobów z drewna oraz peletu.
16: Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią przedstawiciele branży leśnej?
18: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej. Założenia na przyszły mają być jeszcze niższe, choć bez szkody dla przyrody Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem. Leśnicy pytają zatem minister Paulinę Henik-Kloskę.
19: Czy usiądzie z nami do stołu? Porozmawia, ale merytorycznie i fachowo, odsuwając emocje i da nam możliwość zabrania głosu, bo w tym momencie nie bierze się leśników, nie bierze się fachowców, którzy na co dzień pracują, na co dzień analizują i żyją tym lasem, nie mają możliwości w ogóle zabrania głosu.
18: Mówi Klaudia Becker, rzeczniczka Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
17: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwo świętokrzyskie. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami.
16: Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
17: O szczegółach pogody mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
20: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
16: Jutro burzowo i gorąco, prawie wszędzie 30 stopni.
21: Dziś w Białce Tatrzańskiej, Poroninie i Czarnej Górze temperatura sięgnie około 24 stopni. Przed południem pojawi się sporo słońca, jednak z biegiem dnia przybędzie chmur. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr pozostanie słaby, ale podczas burz może się wyraźnie nasilić. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 15 stopni.
0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 16 dzień lipca, połowę miesiąca właśnie mamy, a przed nami w tej godzinie spotkamy się z celebrytami. Dlaczego by nie?
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Tor Formuły 1. Siedzisz sobie i patrzysz na bolidy, ale rzucasz okiem na lożę VIP-ów z naprzeciwka i dostrzegasz tam znanego piłkarza. Sam jesteś znanym aktorem. Co robisz? Wysyłasz mu na Instagramie zaproszenie na kolację. Co na to znany piłkarz w odpowiedzi na zaproszenie znanego aktora? Nic, nie odpowiedział. Takie rzeczy działy się w Monako. Tam Haaland postanowił zaprosić Erlinga Haalanda na kolację. No i nie otrzymał odpowiedzi, jak sam stwierdził w rozmowie z dziennikarzem. Była to lekcja pokory. A sam Haaland też, jak się okazuje, nazwał całą sytuację krępującą. Nieświadomie zignorował wiadomość aktora, bo mówi sam, że nie ogląda zbyt wielu filmów, nie ma pojęcia, kim są różne osoby. No i ktoś tam napisał do niego zaproszeniem na kolację, ale wcześniej go nie widziałem, więc po prostu nie odpowiedziałem. No nie chciałem odpisywać nieznajomej osobie. Proste, logiczne, jak Erik Haaland.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.

0: Netto. Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kaufland jest
3: po reklamie.
4: Dziś w Zakopanem temperatura wzrośnie do około 24 stopni. Przez większą część dnia utrzyma się zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami. Po południu w górach mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, jednak w czasie burz może się wyraźnie nasilić. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem termometry pokażą około 16 stopni. Podobnie będzie w Kościelisku i Maniowach.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. No dobrze, niech będzie o państwu Lewandowskich. No, pan Robert ciężko pracuje i trenuje, a pani Ania zajmuje się innymi sprawami. Złośliwi internauci wytykają, dlaczego nie pojechała z mężem, dlaczego mu tam nie pomaga, nie wspiera. I bardzo celnie odpowiedziała wszystkim tym, którzy tak myślą. Odpowiedziała, że dorosły mężczyzna nie potrzebuje, żeby żona odprowadziła go pierwszego dnia do nowej pracy. No i tak, tak właśnie jest. Chociaż przyznam szczerze, patrząc na życie, niektórzy mężczyźni ciągle tego potrzebują.
1: Radio Alex.
2: Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Hiszpania czy Argentyna? Wszystko wyjaśni się późnym wieczorem w niedzielę. To oczywiście finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Temat pewnie będzie wielokrotnie jeszcze powracał. A czym zajmują się nasi dziennikarze? Sprawdzimy za moment. Punktualnie o 10:00 startują nasze wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Dziś w Nowym Targu nadzwyczajna sesja miejskiej rady. Tematem obrad zabezpieczenie 500 tysięcy złotych na powołanie nowej spółki. W części z kraju i ze świata przedstawiciele rządu i medycznych związków zawodowych będą dziś rozmawiać o reformie systemu zdrowia. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź i

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: To już 10 na zegarach. W czwartek o poranku pora zaprosić Was na wiadomości.
4: Anna Grudek, zapraszam. Dziś w Nowym Targu odbędzie się nadzwyczajna sesja Miejskiej Rady. Najważniejszym punktem obrad jest głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie 500 tysięcy złotych na objęcie przez miasto wszystkich udziałów w nowej spółce Podhale Nowy Targ. Jak podkreślono w dokumencie, jej powołanie ma stworzyć nowe organizacyjne i finansowe ramy dla miejskiego sportu, w szczególności dla tradycji hokejowych Nowego Targu. Początek obrad o godzinie 17.30.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Rabka-Zdrój szykuje się do święta Solanki. To doroczne spotkanie podkreślające znaczenie dla uzdrowiska tego największego naturalnego bogactwa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12.30.
6: W amfiteatrze nie tylko podkreślony zostanie uzdrowiskowy charakter miasta, ale będą także inne atrakcje typu tor przeszkód zbójnika, warsztaty garncarskie, rękodzieło, ziołolecznictwo, pszczelarstwo, akademia kulinarna czy fotobudka. Nie zabraknie konkursów z nagrodami, występów kapel, koncertów, ale i pokazów służb ratowniczych. Zobaczycie też, jak się waży sól. Zaplanowano również seanse w jaskini solnej. Można będzie bezpłatnie wykonać różne badania, na przykład zmierzyć ciśnienie, sprawdzić poziom cukru, ale i także masaże, inhalacje solankowe czy komputerową analizę skóry.
4: Program przejrzała dla Was nasza reporterka Joanna Chmiel. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
5: To są wiadomości z Podhala.
4: Wakacje to dla mieszkańców Zakopanego czas intensywnej pracy. O to, czy i kiedy będą mieli szansę odpocząć, dopytywała nasza reporterka.
7: Wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, my pracujemy od poniedziałku do niedzieli w zasadzie. Święta, nowy rok, no w każdy dzień.
8: A czym jest Pani zmęczona najbardziej?
7: No generalnie pracą, bo to jest od rana do wieczora codziennie. To znaczy cieszymy się z sezonu, ale czekamy też aż sezon się skończy, żeby w końcu odpocząć. Mimo, że dopiero się zaczął.
9: A niektórzy mają wakacje, a sobie zarobią wakacje na jesień albo na wiosnę, po prostu jakby cię troszkę mniej turystów.
8: Jakie są największe uciążliwości dla Zakopiańczyków w czasie wakacji, wtedy kiedy oni właśnie muszą pracować?
10: Na pewno wzmożony ruch drogowy, korki, wzmożony ruch turystyczny, pieszy na szlakach.
4: Z Zakopiańczykami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Ponad 5-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej między Czarnym Dunajcem a Podczerwonem czeka modernizacja. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
11: Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
12: Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmianę w szpitalach.
11: Planowana reforma ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków.
12: Witamy reportera Michała Dobrołowicza.
13: Dzień dobry ponownie.
12: Z jaką propozycją na to spotkanie idą związkowcy?
13: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego lekarzy Grażyna Cybula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
14: Odpowiedzialność na przykład chirurga i on pracuje w klinicznym wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami w szpitalu o mniejszej referencyjności, jest różna. A więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
13: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Pytałem minister zdrowia Jolantę Sobrańską-Grędę, czy dzisiaj, 16 lipca, w końcu pojawią się konkretne projekty.
15: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym. Według tej agendy będziemy odbywać spotkania.
13: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetów szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
11: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
12: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
11: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Jaka pogoda w środę w Nowym Targu? Dzisiaj słupki na termometrach pokażą tu około 26 stopni. W Tatrach spodziewamy się zmiennego górskiego zachmurzenia z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, szczególnie w drugiej części dnia. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, w czasie burz chwilami wyraźnie porywisty. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni. Podobnie będzie w Ochotnicy i Czorsztynie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt. Oni między innymi dzisiaj świętują swoje imieniny. Tak właśnie jest 16 dnia lipca. A za kilka chwil u nas podpowiedzi, jak można spędzić dzisiejszy dzień ciekawie i bez nudy.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Od wczoraj w Rabce Zdroju trwa 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej. Dzisiaj w planach m.in. literacko-plastyczne warsztaty tworzenia zwierząt z origami w Galerii Malarstwa na Szkle, Zbójcy, Wiedźmy i Skarby, czyli opowieści z Gór Świętokrzyskich w Bibliotece Publicznej i warsztaty literackie wokół książki Diabelska Sól i inne bajki ludowe. A na zakończenie dnia w amfiteatrze czytanie na dobranoc. Z kolei w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej w każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacyjne śpasy, czyli zajęcia plastyczno-folklorystyczne dla dzieci od 5 roku życia, a o godzinie 19 posiady góralskie z zespołem góralskim Mali Wierchowianie. Wstęp oczywiście wolny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Gdy Ci pęknie rurka, Montershop. Gdy Ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki Ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Zakopanem. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W Tatrach dominować będzie zachmurzenie, częste przelotne opady deszczu, a po południu możliwe są burze, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, lecz w czasie burz porywisty. Podobnie będzie w Szczawnicy i Krościenku.
3: Radio Alex. Mus

0: Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej w Kościelisku zaczynają się warsztaty gospel. Zajęcia będą odbywać się do soboty w godzinach od 10 do 17. Obowiązują zapisy. Ich zwieńczeniem będzie koncert finałowy uczestników i prowadzących, zaplanowany na sobotę na 18 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej. W Krościenku nad Dunajcem odbędzie się jarmark krośnieński. Od godziny 14 na scenie amfiteatru pod wierzbą rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych reprezentujących różne części naszego regionu. Od Pienin, przez Spisz i Orawę, Polaków i Podhale. Nie zabraknie również konkursów, wspólnej zabawy oraz góralskiego koła Fortuny. Na odwiedzających czekać będą także regionalne stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami. O godzinie 20 natomiast na scenie wystąpi gwiazda wieczoru Future Folk. To w sobotę, ale już dziś zapowiadamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: W tę sobotę w Lidlu z aplikacją Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 23,90. A teraz aż 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Cafe Crema. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. A teraz 44,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo arbuzy, cena przed obniżką 4,99. A teraz tylko złoty 49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a właściwie to już powoli przed południe, bo zbliżamy się do godziny 11. Ja uwielbiam takie informacje, bo to dla lokalnych społeczności jest bardzo, bardzo ważne. Dokładnie 16 lipca w 1945 roku założono klub sportowy Huragan Morąg. Jest co świętować, jest co świętować.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Wczorajszą kolizję w Białce Tatrzańskiej spowodował 19-latek. W części z kraju i ze świata Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu pod zarzutem propagowania nazizmu. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 11, czwartkowe przedpołudnie, pora na wiadomości.
1: Anna Grudek, zaczynamy. Zakopiańska policja podała szczegóły wczorajszej popołudniowej kolizji dwóch samochodów osobowych w Białce Tatrzańskiej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Za spowodowanie kolizji 19-letni kierowca z powiatu tatrzańskiego został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz punktami karnymi.
15: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Burmistrz miasta i gminy Czarny Dunajec podpisał umowę na modernizację ponad 5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej. To fragment fragment szlaku wokół Tatr pomiędzy Czarnym Dunajcem a Podczerwonem.
2: To nie wszystko, bo ten trakt będzie też rozbudowany o kolejny kilometr łączący ścieżki w Czarnym Dunajcu i Piekielniku. Wartość zadania to ponad 4 miliony 940 tysięcy złotych brutto z funduszy europejskich, a termin realizacji to jesień 2026. Konsekwentnie sieciujemy nasze ścieżki rowerowe. Udało nam się już wyprowadzić trasy na północną część gminy, tworząc pierwszy etap pętli wokół torfowisk. Dziś można nią dojechać do Odrowąża. W planach dalsze połączenie przez Załuczne do Piekielnika. Obecna inwestycja łączy kompleks leśny Baligówka z pętlą piekielnicką i już za rok będzie stanowić rodzinny rowerowy dojazd do nowych atrakcji, czyli Parku Bioróżnorodności w Czarnym Dunajcu. Cieszy się burmistrz Marcin Ratułowski.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Na koniec mamy nie lada gratkę dla miłośników nocnych obserwacji nieba. Już jutro o godzinie 21 na parkingu przy kapliczce obok ścieżki rowerowej w Suchej Chorze rozpocznie się kolejne kosmiczne spotkanie pod Tatrami. Jeśli pogoda dopisze, uczestnicy będą mogli obserwować efektowne zbliżenie Wenus i cienkiego sierpa Księżyca, a później przez teleskopy podziwiać obiekty głębokiego nieba. Organizatorzy opowiedzą także o gwiazdozbiorach, podstawach astronomii i fotografowaniu Drogi Mlecznej.
16: Będzie tam całkiem sporo pasjonatów i będzie na pewno parę teleskopów. Będzie można spojrzeć zarówno na Księżyc, na Wenus przez teleskop, czy też będzie można się dowiedzieć, jak fotografować to nocne niebo, bo astrofotografia krajobrazowa wcale nie jest taka trudna i można próbować nawet smartfonem.
1: Mówił miłośnik astronomii i astrofotografii, a także współorganizator wydarzenia Kuba Grygiel. Spotkanie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Anna Wachowska i Tomasz Weryński, a o 12:00 Władek Biały i serwis w wyjątkowym wydaniu po góralsku.
17: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu.
18: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
17: Krzysztofie, co wydarzyło się w muzeum?
19: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografię. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do Oświęcimskiej Komendy Policji przyznał się do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Musi zapłacić 2000 zł.
18: Jest przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
17: Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje Maciej Pałachicki.
20: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
17: Mgła utrudnia podróże lotnicze ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu.
18: Linie lotnicze zorganizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie.
21: Dziś w Kościelisku na termometrach zobaczymy maksymalnie około 24 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a lokalnie mogą pojawić się przelotne opady, typowe dla regionu podgórskiego. Po południu możemy spodziewać się burz. Wiatr będzie słaby, podczas burz porywisty. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Zubrzycy i Ochotnicy.
0: Spokoju wam życzę, również tego w pogodzie, bo kończymy nasze czwartkowe poranne spotkanie. Dziękuję, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Marek Moc, pozdrawiam.
15: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
22: Tu
5: sit together on the sofa with the music way down low.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
9: Po reklamie.
10: W Białce Tatrzańskiej, Poroninie i Czarnej Górze temperatura sięgnie dziś około 24 stopni. Przed południem dominować będzie słoneczna pogoda, jednak z upływem dnia chmur zacznie przybywać. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr pozostanie słaby, choć w czasie burz może okresowo się nasilić. Ciśnienie utrzyma się w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 15 stopni.
11: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: historyczny wyczyn nowotarskich pilotów. Gabriel Batkiewicz i Zbigniew Dziubas przylecieli z Ameryki ultralekim jednosilnikowym samolotem. Jeszcze do 21 lipca mieszkańcy gminy Lipnica Wielko mogą wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy ogrodek. Szczegóły już za chwilę. Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Właśnie minęła 12, zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Czwartkowe wydanie zaczynamy od historycznych doniesień ze stolicy Podhalo. Załoga ultralekiego jednosilnikowego samolotu Carbon Cap pokonała trasę z Ameryki do Polski, przelatując przez Kanadę, Grenlandię, Islandię, Szkocję i lądując ostatecznie na najwyżej położonym w Polsce nowotarskim lotnisku. Za sterami maszyny siedzieli instruktor pilot Gabriel Batkiewicz i pilot Zbigniew Dziubas. Co ważne, nikt wcześniej nie odważył się pokonać tak dalekiej międzykontynentalnej trasy tym specyficznym typem samolotów. Eksperci są pod dużym wrażeniem osiągnięcia załogi. Umiejętności, sama logistyka, międzylądowania, zawirowania pogodowe. To tak inno schrupsa, bo piloci mieli znacznie więcej problemów, nad którymi musieli nieustannie czuwać. Specjaliści podkreślają też, że w kokpicie nawet nie bardzo jako jest zjeść kromkę. Zresztą jaką kromkę? Żeby nakrusić? W nowiczkim samolocie? Lot z Ameryki do Nowego Targu trwał w sumie 12 dni.
20: Około 100 godzin na lotu.
21: Trasa przez Atlantyk nie należy do prostych. Raz trzeba się strzelić w pogodę, a dwa trochę umiejętności, trochę procedur trzeba znać. Nie znam nikogo, który by się porwał Carbon Capem właśnie przez Atlantyk. Z tego, co mi fabryka powiedziała, to pierwszy przelot do Europy na własnych skrzydłach tego samolotu. Tak to wszystko wysyłają w kontenerach.
0: Powiedział instruktor pilot Gabriel Batkiewicz. Trudno też nie oddać załodze, że byle w to przywoził już z Ameryki na Podhale różne rzeczy. Packi, gumy do zucio, takie dziady różne, płytki, niektórzy nawet auta, ale samolotu do tela jeszcze nie przywiózł nikt.
4: Przenosimy się na Orawę. Jeszcze do 21 lipca mieszkańcy gminy Lipnica Wielko mogą zgłaszać swój udział w konkursie na najpiękniejszy ogródek. Jury, które w terenie będzie do końca miesiąca, oceni m.in. rodzaje i różnorodność upraw, grządki, drzewa, a do tego ogólny wygląd chałupy i ogródka. Co ciekawe, dodatkowe punkty można zdobyć na przykład za typowo orawskie dekoracje, ale jak ktoś nimo architektonicznych upiększeń, bo dostał postarek klasyczną chałupę typu ćwierecka, to punkty może zdobyć na przykład za to, że posiada umowę na wywóz szamba. Chyba że i tego nimo, no to niech nie wymyślą wtedy z konkursami. Podkreślmy też, że zawsze przy tego typu przedsięwzięciach dużą rolę odgrywa prezencja samych gospodarzy i takie troskę fifarafa. Tym akurat nie wykazał się uczestnik identycznego konkursu organizowanego w jednej z gmin naszego regionu w poprzednim roku. Członkowie jury po przybyciu na miejsce zauważyli, że w ogródku nie ma ani jednego kwiatka. Jest za to jedynie kot i puszka po konserwie, zresztą kot se tą puszkę tulą. Na pytanie, czemu w ogródku nie ma żadnych roślin, gazda odparł, że nie sadził kwiatków, bo i tak wiedział, że przyjdą bukiety z gminy. No i przyszły. Od razu poszła dożywotnio dyskwalifikacja. Więcej szczegółów odnośnie konkursu na najpiękniejszy ogródek w Lipnicy znajdziecie na radioalex.pl. Tusiczku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
20: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
22: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
20: Krzysztof Zasada z nami. W Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
23: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku, wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
22: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
20: Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
22: Z tymi informacjami Tomasz Skory, dlaczego pomysł ponownego wniosku o ONA upadł?
24: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
25: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponowny wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
24: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Pogoda w piątek zapowiada się po prostu solidnie. Na niebie, szczególnie przed południem, pojawi się co prawda więcej chmur, ale nie będziemy mieć większych powodów do narzekania. Termometry w Zakopanem pokazą jutro do 24 stopni. Cieplej jak zwykle będzie w Nowym Targu i Robce, a słupki powinny wyskoczyć nawet w okolice 28 kresek. I to tyle na dziś. My słyszymy się jutro punktualnie o 12, a potem, jak w każdy piątek, weźmiemy w świat naszą ławeczkę. Tym razem wylądujemy w Rogoźniku. Władysław Biały.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: No i pora się przywitać w czwartek, to 16 lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Bartłomiej, Andrzej, Stefan i Benedykt. Wszystkiego najlepszego solenizantom, a kto urodził się 16 lipca, już niedługo dowie się, w jakim jest towarzystwie. Ja nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17. Dzień dobry!

0: No to tak jak obiecałem, sprawdzam teraz, kto przyszedł na świat 16 lipca. To m.in. Will Ferrell, amerykański aktor, komik, scenarzysta i producent filmowy. Z pewnością widzieliście go nieraz w dobrej amerykańskiej komedii. To też Igo, czyli Igor Walaszek, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów i przedsiębiorca i ktoś, kogo możecie usłyszeć na naszej antenie. Nie usłyszycie na naszej antenie raczej Agnieszki Kaczorowskiej, tancerki i aktorki, też prezenterki telewizyjnej, a do tego wszystkiego młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich z 2010 roku, ale bardzo często jest ona bohaterką tak zwanej prasy kolorowej. 16 lipca urodziły się jeszcze dwie bardzo znane postaci. To Maciej Orłoś, którego przedstawiać nie trzeba, i pan od 1 z 10 w ostatnich latach, czyli Tadeusz Sznuk. Wszystkiego najlepszego tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice. Tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: programie.
1: I znów dziś synoptycy ostrzegają przed burzami, zwłaszcza w Zakopanem, ale nie tylko. Zagrzmieć może zarówno w Rabce, Nowym Targu, jak i nawet w odległej od nas Krynicy. Temperatura dzisiaj może sprawiać, że chwilami będziemy czuli się, że jest parno. A to wszystko przez duże zachmurzenie, które może z nami zostać nawet do 17. Dobrą wiadomością jest to, że niebo potem powinno być znów pogodne, ale jutro niestety dzień raczej pochmurny z przelotnym deszczem. To jeszcze słowo o temperaturach właśnie. Dziś maksymalnie w Zakopanem 24 również w Rabce, a w Nowym Targu będzie 26 stopni. Na jutro synoptycy zapowiadają temperatury od 27 w Rabce do 28 w Nowym Targu.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale nauczyciele, niektórzy oczywiście, mówili, że warto przygotowywać ściągi, bo dzięki temu trochę się uczymy. Ale nie warto z nich korzystać. Tymczasem trochę inna sytuacja była wczoraj na Mundialu, bo ściągę przygotował sobie na bidonie Jordan Pickford, czyli bramkarz Anglii, który w ten sposób ubezpieczył się na okazję, gdyby doszło do tak zwanych rzutów karnych. Miał tam dokładnie rozpisane nazwiska i to, w którą stronę powinien ruszyć, gdyby strzelali karne. Mundial to nie matura, więc nie będzie tutaj żadnej kary za przygotowanie ściągi i posiadanie jej przy sobie. Za to bidon stał się przedmiotem żartów reprezentantów Argentyny. No, chociaż tyle mógł zrobić, czyli poprawić komuś nastrój.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się w...
11: 20 lipca sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: TUHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Kto odlicza do weekendu? No ten ma jedną godzinę mniej. Dlatego, że za chwilę wybije 13. U nas pojawią się najnowsze wiadomości. Najpierw z regionu, potem kraju i świata. A potem wracamy z muzyką wybraną na lato.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Zderzenie ciężarówki i samochodu osobowego w Czarnym Dunajcu. Jedna osoba została ranna. Podrzucali odpady, zostali ukarani. Do wody dostarczył mieszkaniec. W części z kraju i ze świata Ukraina ma nowego premiera. Został nim Serhii Korecki. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radio Alex, minęła 13:00, a u nas pojawią się teraz wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej numer 957 w Czarnym Dunajcu. Na miejscu działają służby, w tym ratownicy medyczni, strażacy i policja. Uwaga, występują utrudnienia w ruchu.
12: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami w naszym regionie. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 20:00. Burzom mają towarzyszyć miejscami silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
12: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Mieszkaniec nagrał osoby, które podrzucały odpady, a policjanci szybko ustalili ich tożsamość i ukarali sprawców. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymali nagrania dokumentujące zaśmiecanie terenów zielonych w jednym z sołectw gminy. Jeszcze tego samego dnia ustalili osoby odpowiedzialne za wykroczenie. Sprawcy otrzymali mandaty po 3 w wysokości 500 zł, czyli łącznie 1500 zł na osobę. Policjanci dopilnowali również, aby teren został uprzątnięty, a odpady trafiły do kontenera. Przypominają, że na zaśmiecanie środowiska nie powinno być przyzwolenia, a takie przypadki należy zgłaszać Straży Miejskiej, Gminnej lub Policji.
12: To są wiadomości z Podhala.
1: Wielkimi krokami zbliża się największe wydarzenie w gminie Poronin, czyli Poroniańskie Lato. W ramach imprezy można wziąć udział w tradycyjnym już konkursie na najpiękniejszy warkocz.
2: Celem tej pięknej rywalizacji, którą zaplanowano na 22 lipca, jest promocja tradycyjnego uczesania góralskiego, jakim właśnie jest warkocz. Kto może się zgłosić? Jury oceni dziewczęta i kobiety w wieku od 3 do 35 lat i będzie sprawdzało, czy warkocz jest upleciony z własnych włosów. I tu uwaga, za doczepiane grozi dyskwalifikacja. Dopuszczone są natomiast grzywki, pasemka, a nawet te farbowane. Niedopuszczalne są warkocze z dreadami. Zapisy prowadzone będą w dniu konkursu od 13 do 16.30. Po tej godzinie nie będzie już możliwości dopisania kandydatek. Jest o co powalczyć, bo przygotowano aż 8 nagród specjalnych. Jakich? O tym już na radioalex.com.pl.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie uszkodzony wiadukt w Kleczy Dolnej sparaliżował ruch kolejowy. Utrudnienia odczuwają także pasażerowie połączeń do Zakopanego. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawi je Ewa Kwaśny.
11: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Siergieja Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
13: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
14: Ukraina będzie członkiem Europejskiego Sojuzu.
13: Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby osiągnąć ten cel. Co ciekawe, całe wystąpienie jeszcze wtedy kandydata na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut.
11: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań, Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym razem dotyczą kontrowersje?
15: Dzień dobry, te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
16: I uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
15: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
0: Dziś jeszcze aktualne są ostrzeżenia przed burzami w Małopolsce, a w szczególności na Podhalu. Grzmieć może jeszcze zarówno w Rabce, Nowym Targu, jak i w Zakopanem. Temperatura maksymalna na, myślę, dosyć przyjemnym letnim poziomie od 24 stopni w Rabce czy Zakopanem do 26 w Nowym Targu. Wieczorem i w nocy powinno się wypogodzić, ale jutro w ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Natomiast w Nowym Targu czy Rabce jutro również będą możliwe jeszcze burze. Na termometrach ma być jutro od 26 w Zakopanem do 28 w Nowym Targu. Niecałe 25 godzin do weekendu ma ten, kto kończy jutro pracę o 14. A to dlatego, że kalendarz wyraźnie nam wskazuje, że mamy 16 lipca. No i to oczywiście czwartek. Razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.
12: Radio Alex. Muzyka.

0: Dobra wiadomość dla miłośników turystyki rowerowej, a także takich rodzinnych rajdów, bo jest podpisana umowa na modernizację, czyli remont ponad 5 km ścieżki rowerowej w Czarnym Dunajcu. A dokładnie chodzi o fragment szlaku wokół Tatr pomiędzy Czarnym Dunajcem a Podczerwonem. Do tego wszystkiego jeszcze będzie rozbudowana ścieżka kolejny kilometr trasy łączący ścieżki w Czarnym Dunajcu z miejscowością Piekielnik. No i dzięki temu całe rodziny będą mogły na rowerach wybrać się do Parku Bioróżnorodności w Czarnym Dunajcu. Ekipy remontowo-budowlane mają pojawić się na szlaku jeszcze w tym roku jesienią i na wiosnę przyszłego roku wszystko ma być gotowe. A już za chwilę również dla rowerzystów najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Dziś do końca dnia jeszcze ciągle może zagrzmieć na Podhalu. Podobna sytuacja będzie miała miejsce jutro, z tym, że Zakopane już będzie wyłączone raczej spod burz. Tu zachmurzenie ma być duże z przelotnym deszczem, natomiast burze mają pojawiać się jeszcze w okolicach Rabki i Nowego Targu. Temperatura maksymalna jutro ma wynosić od 26 w Zakopanem do 28 w Nowym Targu. W sobotę 23 stopnie Celsjusza, trochę pogodnego nieba, ale też możliwe burze. Burze mają występować także w niedzielę, kiedy ta temperatura maksymalna w Zakopanem będzie wynosiła 21 stopni Celsjusza.
10: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mówiłem o ścieżce rowerowej w Czarnym Dunajcu, tymczasem koło ścieżki rowerowej w Suchej Chorze będzie zbiórka. I to o 21:00 jutro. Wszystko w ramach kolejnego kosmicznego spotkania pod Tatrami, dzięki któremu miłośnicy astronomii nocnego nieba będą mieli powód, żeby właśnie w piątkowy wieczór spojrzeć w gwiazdy razem ze specjalistami. A wszystko dlatego, że jutro będzie na niebie efektowna koniunkcja Wenus i cienkiego sierpa Księżyca. Ale nie tylko, bo jeszcze powinny pojawić się tak zwane obłoki srebrzyste. Zapowiada się fajnie, oby tylko pogoda dopisała. I to wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: czym jest kawa wiadomowa? O tym przekonacie się, zostając z nami po 14:00. W tym czasie oczywiście też nie zabraknie muzyki wybranej na lato, a tymczasem bez względu na porę roku u nas gorączkowe prace trwają, żeby dopiąć na ostatni guzik to wszystko, co powinniście wiedzieć w ramach wydarzeń wokół nas, czyli w regionie, w kraju, jak i na świecie.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Właściciele schroniska w Nowym Targu odwołują się od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Paraliż ruchu kolejowego. Utrudnienia odczuwają także pasażerowie pociągów do Zakopanego. W części z kraju i ze świata Polska i Francja przeciwko 10 państwom w sprawie kontrowersyjnej umowy z Mercosur. Anna Grudek. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14:00. Przed nami kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Właściciele schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu odwołują się od decyzji wykreślenia placówki z rejestru weterynarza powiatowego. Czy to oznacza, że schronisko nie zostanie zamknięte? Szczegóły zna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
14: Jak powiedziała mi Ewa Wiewiórkowska, która obecnie zastępuje powiatowego inspektora weterynarii w Nowym Targu, właściciele schroniska odwołali się od dwóch decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Pierwsza dotyczyła czasowego zakazu wprowadzenia nowych zwierząt do schroniska z powodu stwierdzonych naruszeń technicznych, druga wykreślenia z rejestru schronisk na wniosek samych właścicieli. Oba odwołania zostaną przekazane wyższej instancji, czyli wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. To on zadecyduje o dalszych losach schroniska.
1: Od decyzji o zamknięciu schroniska odwołały się również gminy, które współpracowały z nim w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Warto tutaj podkreślić, że akcja adopcji psów trwa. Zwierzęta czekają na odpowiedzialnych właścicieli, którzy dadzą im prawdziwy dom.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, kierowca ciężarówki uszkodził wiadukt kolejowy w Kleczy Dolnej, przez co całkowicie wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 117 między Barwałdem Średnim a Wadowicami. Skutki zdarzenia odczuwają pasażerowie. Każdego dnia odwoływane są 24 pociągi.
10: Na odcinku Barwałt Średni – Wadowice podróżni pociągów Polregio relacji Kraków Główny – Bielsko-Biała Główna mogą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągi dalekobieżne relacji Poznań Główny – Zakopane czy Częstochowa – Zakopane kursują objazdami przez stacje Oświęcim i Skawina. Na pomijanych stacjach funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Mówił Piotr Hamarnik z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Przywrócenie ruchu pociągów planowane jest w połowie przyszłego tygodnia. Na koniec zaproszenie. Gorczańskie Koźby już w najbliższą niedzielę w Ochotnicy Dolnej. To święto tradycji, kultury i regionalnego dziedzictwa Gorców. Początek o godzinie 18, a w programie m.in. występy lokalnych zespołów, konkursy regionalne i pokaz akrobacji rowerowych. O godzinie 17.30 na scenie pojawi się Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Trybunie Tutki. Więzienie za napad z nożem w ręku. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz Ewa Kwaśny i pozostałe wiadomości.
15: Duże różnice zdań przed unijnym Trybunałem w sprawie budzącej kontrowersji umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
16: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
15: Teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
17: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy, jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Uwaga na burze. Te mogą w naszym regionie występować jeszcze dziś do końca dnia. Dziś temperatura odczuwalna w Zakopanem to 21 stopni Celsjusza, a nominalnie może być na termometrach nawet 24. Wieczorem i w nocy ma być już dosyć pogodnie, ale jutro w ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie duże. Jutro termometry na Podhalu będą wskazywały od 26 w Zakopanem do 28 stopni w Nowym Targu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To jest czwartek, czyli krok do weekendu. Mamy 16 lipca. No i dzisiaj mamy takie święta jak Światowy Dzień Węża, byle nie w kieszeni, i Dzień Kawi Domowej. Czym jest kawia domowa? O tym już niedługo na naszej antenie. A na kolejną godzinę z muzyką wybraną na lato zaprasza Was Łukasz Tymków.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Być może nie wszyscy słyszeli tuż po 12 w naszych góralskich wiadomościach, ale od tego jestem, żeby przypomnieć albo ewentualnie po prostu jeszcze raz wyraźnie ogłosić, że już jutro kolejna ślebodna ławeczka. No i gdzie ją Radio Alex ustawi? To będzie miejscowość, która znana już jest od 1237 roku. Wtedy kupił ją wojewoda krakowski Teodor. Jest położona w Kotlinie Nowotarskiej. No to nie będę was już trzymał dłużej w niepewności. Ta miejscowość to Rogoźnik. To właśnie tam jutro Władek Biały jak zwykle będzie rozmawiał z ciekawymi ludźmi, sprawdzi co tam się dzieje. No i będzie też specjalna prognoza pogody dla mieszkańców tej miejscowości. Startujemy jutro po 13.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
2: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
2: Na Podhalu właściwie stałym gościem w tym tygodniu są burze. Nie inaczej może być jeszcze dzisiaj. Uważajcie na gwałtowne zmiany pogody i intensywne opady deszczu, a także dosyć silny i porywisty wiatr. Dzisiaj na termometrach w Zakopanem 24 stopnie Celsjusza, w Nowym Targu trochę więcej, bo 26. Jutro natomiast będzie dominowało zachmurzenie duże, burze z kolei mogą pojawiać się jeszcze w okolicach Rabki i Nowego Targu. W Zakopanem będzie padał przelotnie deszcz. W sobotę i w niedzielę w Zakopanem znów będzie grzmiało, a termometry będą wskazywały od 21 do 23 stopni Celsjusza.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: No to zajmijmy się tym, co dzisiaj się niby świętuje. To Dzień Kawy Domowej. Absolutnie nie kojarzyłbym tego z żadnym napojem, choć brzmi podobnie. Kawia domowa to po prostu Cavia porcellus, czyli naukowa nazwa gatunku świnka morska. Jaki jest główny przekaz tego święta? Żeby odpowiedzialnie opiekować się kawią i adoptować je ze schroniska na przykład, zamiast kupować w sklepie zoologicznym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to zwierzątko ma troszeczkę niefart. Dlaczego? No dlatego, że z jednej strony nazywa się oficjalnie kawia domowa i może pomylić się z kawą, a z drugiej strony świnka morska. A przecież to ani świnka, ani morska.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Niedługo kolejna godzina czwartkowego popołudnia zostanie w cudzysłowie odfajkowana. No a u nas właściwie można powiedzieć, że rutynowo, ale za każdym razem inaczej. Będziemy informowali Was o tym, co ciekawego dzieje się wokół Was w regionie, ale też nieco dalej, czyli w kraju i na świecie.
1: W tych wiadomościach Radia Alex zapadł wyrok w głośnej sprawie ataku nożem po kłótni okłady. Znamy szczegóły kolizji osobówki z ciężarówką w Czarnym Dunajcu. W części z kraju i ze świata Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, usłyszał wyrok. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest! 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
0: Jest czwartek, minęła 15. Zapraszamy na kolejne wiadomości.
1: Anna Krudek. Zapraszam. Sąd rejonowy w Zakopanem skazał Stanisława G., właściciela wypożyczalni kładów, za atak nożem na 7 miesięcy więzienia, a za kierowanie gruźb karalnych zasądził nawiązkę w wysokości 10 tysięcy złotych dla pokrzywdzonego Tomasza Guta, który był również oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy Tomasz Gut wraz z innymi właścicielami pól chciał powstrzymać przejazd skuterów śnieżnych przez tereny prywatne.
11: Pokazał w sposób oczywisty, rażące lekceważenie porządku prawnego. Trudno wyobrazić sobie bardziej klarowny i przemawiający przykład zachowania chuligańskiego.
1: Uzasadniał wyrok sędzia Marek Marchalewicz. Z kolei w sprawie Kamila T., drugiego oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej osoby rejestrującej zdarzenie telefonem, sąd zdecydował warunkowo umorzyć postępowanie na rok. Oba wyroki nie są prawomocne. Teraz w Radiu Alex zwracamy do zderzenia auta osobowego z ciężarówką w Czarnym Dunajcu. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło przed południem na drodze wojewódzkiej numer 957.
12: Na ulicy Mościckiego kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen 79-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, nieprawidłowo wykonując manewr omijania, doprowadził do zdarzenia z zaparkowanym samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, sprawca został ukarany mandatem karnym.
1: Mówił podkomisarz Jarosław Stelma z nowotarskiej policji.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Od 19 do 25 lipca potrwa 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Scena główna to Nowy Sącz, ale są także wydarzenia w naszym regionie.
13: Wielkie otwarcie wydarzenia już najbliższą niedzielę mszą świętą i barwnym korowodem. I tu ulicami przejdą także nasi, czyli z Zakopanego Mały Chopcup. Orawę będzie reprezentował Mały Owcok, a Spisz Świabelki z Trybsza. Natomiast 22 lipca zespół z Panamy oraz lachowską grupę z Piątkowej ugości Ludźmierz. Koncert o 18 w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Ale uwaga, obowiązują tu wejściówki. Dwa dni później festiwal zagości także w Szczawnicy na placu Ditla. O godzinie 18 wystąpią zespoły ze słowackiej Myjawy i mali Magurzanie z Łodygowic.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. Udanego popołudnia. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
5: Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i 2 małych dzieci oraz jeszcze 1 osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie wypłacić poszkodowanym w wypadku ponad 1 000 000 zł. Przenosimy się do warszawskiego sądu. Na miejscu jest Tomasz Skory. Tomku, witamy. Jakie było uzasadnienie wyroku?
14: Uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany, 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
15: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona. To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię. Przyrównuję go do małego czołgu.
14: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Ludnicka nie była tym wcale zdziwiona.
16: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
14: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
5: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami.
0: Dziś jeszcze aktualne są ostrzeżenia przed burzami w Małopolsce, a w szczególności na Podhalu. Grzmieć może jeszcze zarówno w Rabce, Nowym Targu, jak i w Zakopanem. Temperatura maksymalna na, myślę, dosyć przyjemnym letnim poziomie, od 24 stopni w Rabce czy Zakopanem do 26 w Nowym Targu. Wieczorem i w nocy powinno się wypogodzić, ale jutro w ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Natomiast w Nowym Targu czy Rabce jutro również będą możliwe jeszcze burze. Na termometrach ma być jutro od 26 w Zakopanem do 28 w Nowym Targu. Maria Bartłomiej, Andrzej, Stefan i Benedykt dzisiaj świętują swoje imieniny. Mamy czwartek, 16 lipca, a do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków i oczywiście muzyka wybrana na lato.

0: To jeszcze na chwilę skupimy się na jednym z dzisiejszych świąt nietypowych, Światowy Dzień Węża. Podobno jest to po to, żeby szerzyć rzetelną wiedzę na temat tych zwierząt. Ci, którzy ustanowili Światowy Dzień Węża, twierdzą, że ma to zachęcić, żeby przyjrzeć się warunkom na przykład w terrarium takich zwierząt, które są całkiem trendy, ale wiele osób nie ma pojęcia o utrzymaniu takiego węża. Ja natomiast czuję tutaj ogromną niesprawiedliwość, zwłaszcza w języku polskim, no bo od węża do męża jest tylko jedna litera.
1: Radio Alex.

0: wakacje, to wyjazdy,
1: Kany,
0: kakolwiek. Ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka, Radia Alex.
1: Jako Ławecka?
0: Ślebodno, każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Dziś do końca dnia jeszcze ciągle może zagrzmieć na Podhalu. Podobna sytuacja będzie miała miejsce jutro, z tym, że Zakopane już będzie wyłączone raczej spod burz. Tu zachmurzenie ma być duże z przelotnym deszczem, natomiast burze mają pojawiać się jeszcze w okolicach Rabki i Nowego Targu. Temperatura maksymalna jutro ma wynosić od 26 w Zakopanem do 28 w Nowym Targu. W sobotę 23 stopnie Celsjusza, trochę pogodnego nieba, ale też możliwe burze. Burze mają występować także w niedzielę, kiedy ta temperatura maksymalna w Zakopanem będzie wynosiła 21 stopni Celsjusza.
12: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: A teraz w Radiu Alex zaproszenie. I to nie od byle kogo, od Krzysztofa Trebonia Tutki, bo to właśnie jego zespół będzie gwiazdą na jednej z imprez. I na jakiej? Posłuchajcie.
1: Moi drodzy posłuchacze, chciałem was pięknie napytać na Gorcańskie Koźby w niedzielę 19 lipca w Ochotnicy Dolnej już od 15:00 plenerowe koncerty, występy, atrakcje dla dzieci, konkursy regionalne, występ orkiestry dętej, a o 17:30 koncert zespołu Trebunie Tutki, Kiedy Góry Wołają. Zagromy, no i ciekawsze, no piękniejsze utwory ze współpracy z Twinkle Brothers, z Adrianem Sherwoodem, z kwintetem Urmuli z Gruzji, no i te zwiastujące nową płytę Trebunie Tutki Górą. Przybywajcie!
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordę Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Już niedługo 16. A tymczasem historia tego dnia, czyli 16 lipca, jest taka, że w 1997 roku w tym dniu właśnie prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje do dzisiaj, choć niektórzy mają na to odmienne zdania, natomiast u nas ukonstytuują się za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
0: To już całkiem dojrzałe czwartkowe popołudnie. Minęła 16, przed nami wiadomości.
4: Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.
5: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kindersztuby.
4: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup Rhaminos, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
6: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przytoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
4: Reporterka spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
7: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
8: Od dawna?
7: Od 10 lat.
8: O wow, to już trochę tej krwi jest.
7: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
8: A dlaczego pan oddaje tę krew?
7: Zawsze chciałem pomagać.
9: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
4: Usłyszała Anna Pałamar.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Uwaga na burze. Te mogą w naszym regionie występować jeszcze dziś do końca dnia. Dziś temperatura odczuwalna w Zakopanem to 21 stopni Celsjusza, a nominalnie może być na termometrach nawet 24. Wieczorem i w nocy ma być już dosyć pogodnie, ale jutro w ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie duże. Jutro termometry na Podhalu będą wskazywały od 26 w Zakopanem do 28 stopni w Nowym Targu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To jest czwartek. Bez piłki nożnej, no bo dzisiaj nie ma żadnego meczu na mundialu. Najbliższy dopiero w sobotę, a potem finał w niedzielę. W kalendarzu mamy 16 lipca, a przed mikrofonem razem z wami jest Łukasz Tymków. Nie jestem sam. Jest oczywiście całe mnóstwo muzyki wybranej na lato.

0: profesor Jerzy Bralczyk, ale też i Michał Ogórek. To będą specjalni goście, którzy w przyszłym tygodniu pojawią się w Zakopanem. To w ramach 11 już Festiwalu Literackiego. Impreza ma charakter plenerowy, więc będzie można zobaczyć tych panów na żywo i posłuchać, co mają do powiedzenia. To wszystko już za tydzień, 24 i 25 lipca na Placu Niepodległości w Zakopanem. Niestety nie wiemy i nie mamy pewności, jaka pogoda będzie za tydzień, ale wiemy, jak będzie wyglądała w weekend. I tym podzielimy się z wami już za chwilę na antenie Radia Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
6: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy LEGO i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
2: Na Podhalu właściwie stałym gościem w tym tygodniu są burze. Nie inaczej może być jeszcze dzisiaj. Uważajcie na gwałtowne zmiany pogody i intensywne opady deszczu, a także dosyć silny i porywisty wiatr. Dzisiaj na termometrach w Zakopanem 24 stopnie Celsjusza, w Nowym Targu trochę więcej, bo 26. Jutro natomiast będzie dominowało zachmurzenie duże. Burze z kolei mogą pojawiać się jeszcze w okolicach Rabki i Nowego Targu. W Zakopanem będzie padał przelotnie deszcz. W sobotę i w niedzielę w Zakopanem znów będzie grzmiało, a termometry będą wskazywały od 21 do 23 stopni Celsjusza.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Teraz będzie propozycja dla długowłosych. Dlaczego? A to dlatego, że największe wydarzenie w gminie Poronin, czyli poroniańskie lato, zbliża się wielkimi krokami. W ramach imprezy można wziąć udział w tradycyjnym konkursie na najpiękniejszy warkocz. Finał tej rywalizacji odbędzie się 22 lipca. Wziąć w niej udział mogą kobiety i dziewczęta w wieku od 3 do 35 lat. Dla wszystkich dziewcząt i kobiet będą pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Będą też nagrody specjalne. Uczestniczkom życzę powodzenia. No i już nie plotę ani warkoczy, ani słów. Za moment u nas wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: po wczorajszych piłkarskich emocjach, ja wam proponuję bardzo dużo emocji muzycznych, bo to wszystko właśnie stanie się faktem już za chwilę na naszej antenie, bo rozpocznie się program Po godzinach i Łukasz Jakubczyk zasiądzie za tak zwanymi sterami. A ja je teraz opuszczam. Łukasz Tymków, dziękuję za uwagę i do jutra, do usłyszenia po 12. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
5: Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
6: Tak, dzień dobry.
5: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
6: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy złotych brutto.
6: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
8: Powinniśmy mieć na pewno płacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
6: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
5: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na dwóch kąpieliskach miejskich na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie.
4: Ostrzeżenia o lokalnych burzach i na Podhalu, i na Podbeskidziu jeszcze są w mocy. Będą aktualne, już sprawdzam, do godziny 20. Jeśli chodzi o piątek, no to jutro też może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na termometrach jeszcze lepiej niż dzisiaj, bo w Zakopanem jutro 22 stopnie, w Nowym Targu 25, a w Bielsku Białej nawet 30. W weekend trochę chłodniej. 16 lipca, czwartek, znowu wieczór bez mundialu. Najgorsze jest to, że w niedzielę to już w ogóle zabawa w piłkę kopaną na Mistrzostwach Świata dobiegnie końca. Trzeba będzie sobie jakoś organizować te wieczory. My polecamy się codziennie z muzyką wybraną na lato i z programem Po Godzinach w Radiu Alex. Dzisiaj na początek Felix Jen i Shaus, Walk With Me. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Mamy 3 minuty po 17.
9: Radio Alex. Muzyka

0: Bonnie M w Radiu Alex, czyli kapela, która z całą pewnością kojarzy się z latem, z wakacjami, a my dzisiaj będziemy na pewno spoglądać, co wakacyjnego, co letniego będzie się działo u nas w regionie. Mamy czwartek, więc już dobry czas na to, by planować najbliższy weekend. Jesteśmy od tego, by podpowiadać, gdzie coś fajnego zaplanowano. Będzie też trochę muzycznych tematów, choć dzisiaj one będą głównie nawiązywać do pieniędzy, wielkich pieniędzy, tych zarobionych. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Pojawi się u nas Gigi D'Agostino.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Run, Run River od Davida Getty i Aloka w Radiu Alex. Czas na przyjemności, czyli będzie temat weekendowy na naszej antenie. W niedzielę gorczańskie koźby w Ochotnicy Dolnej. To święto tradycji, kultury i regionalnego dziedzictwa gorców. Początek o godzinie 15, a w programie m.in. występy lokalnych zespołów, orkiestry druhów z OSP z Ochotnicy Dolnej, konkursy regionalne, pokaz akrobacji rowerowych MKS Trial Ochotnica. Będzie też sporo atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych. O 17.30 na scenie pojawi się gwiazda, a będzie to zespół Trebunie Tutki. Polecamy i życzymy miłej zabawy.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Zespół Baltimora Tarzan Boy. Można było trochę poskakać po drzewach. My po 18 po drzewach skakać nie będziemy. Będzie między innymi o filmie, który zarobił tyle pieniędzy, że można by było mieć dzięki niemu wieczne wakacje. A to dzięki właśnie temu filmowi, dzięki komuś znanemu, sławnemu i kontrowersyjnemu, który jest najważniejszą postacią, elementem tego filmu. Szczegóły po 18, nie będę się teraz rozgadywał. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata i prognoza pogody. A i jeszcze jedno po 18. Kolejna propozycja na weekend w regionie. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
0: Czwartek, 16 lipca, na zegarze 18. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
2: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Wczoraj zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Anna Kropaczek teraz w Aniu. Chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
3: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
2: Ponad 50 kg narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
4: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
0: Piątkowa pogoda na Podhalu, no niestety będzie niepewna. Dominować na niebie ma słońce, ale w zasadzie o każdej porze dnia mogą się pojawiać lokalne burze z intensywnym deszczem. Jutro w Zakopanem 22 stopnie, w Nowym Targu cieplej, bo do 25. Na Podbeskidziu spokojniej, bo burze mają się pojawiać dopiero w piątek wieczorem. Jutro w Bielsku Białej na termometrach 29 stopni. 16 lipca, Światowy Dzień Węża i Dzień Świnki Morskiej. Ciekawe, czy te zwierzęta idzie ze sobą zaprzyjaźnić. Tak, żeby obie strony były zadowolone, a nie jedna z nich wylądowała na talerzu. A u nas muzycznie ląduje teraz Britney Spears. Oops, I did it again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. 3 minuty po 18.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: Odkochaj Marisa na antenie radia Alex, a teraz będzie o pieniądzach, które są kochane przez wiele osób z całą pewnością. Te pieniądze zarobiono przy okazji dystrybucji filmu Michael. Z obliczeń producentów wynika, że to pierwszy film biograficzny w historii, który zarobił $1 miliard. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy będzie druga część, to chyba właśnie zostały rozwiane. Taka suma na koncie potrafi zmotywować nawet największych sceptyków i przeciwników. Eros Ramazzotti, za chwilę w Radiu Alex będzie Più Bella Cosa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek! Ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Bugs Fizz w programie Po godzinach w Radiu Alex w czwartek. Skoro o czwartek, to jesteśmy blisko weekendu, czyli można coś fajnego poplanować. A może by tak wybrać się na posiady z Jagą Tuliszką w Białym Dunajcu? Poleca Gminna Biblioteka Publiczna imienia Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu. A wydarzenie w niedzielę w Białodunajeckim Amfiteatrze imienia Władysława Trebuni-Tutki. Jagna Tuliszka z wykształcenia jest projektantką odzieży, z zawodu fryzjerką, a z potrzeby serca pisarką. Wiele lat temu wyjechała z Podhala do Poznania, tam spełnia się jako żona, mama oraz z pasją prowadzi swój salon fryzjerski. Przyjedzie do nas opowiedzieć o nowej książce pod tytułem Jak nie teraz, to kiedy? Polecamy to spotkanie, początek w niedzielę o godzinie 16.
1: Radio Alex.

0: Like I Love You i projekt Arają w Radiu Alex. Wakacyjny czwartek, weekend coraz bliżej, więc po 19 kolejna propozycja, co się będzie działo u nas w regionie. Do tego niezła transakcja na rynku nieruchomości gwiazd. Dawno nikt nie zyskał takiej sumy, takiej góry pieniędzy. Szczegóły po 19, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz Igor Skrzypek.
5: Jestem,
4: witamy.
5: Dzień dobry.
4: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
5: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
4: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów. Trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef Wojskowej Administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
6: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
7: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
6: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
7: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
6: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
0: Spokojna noc i całkiem ciepła szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem tej nocy 14 stopni, w Nowym Targu 15, a w Bielsku Białej 16-17. Jutro też trochę pogodnego nieba. Na Podhalu więcej chmur, przelotne opady deszczu. Może też być burzowo. Na Podbeskidziu też może być burzowo po południu lub wieczorem. Na termometrach w Bielsku do 30 stopni, w Nowym Targu 25, a w Zakopanem maksymalnie 22 stopnie. Lipca 92 lata temu na hali gąsienicowej zanotowano największą w historii naszego kraju sumę opadów. W ciągu doby spadło 255 mm deszczu. Miejmy nadzieję, że przy okazji prognozowanych burz do takiej sumy nawet w niewielkim stopniu się nie zbliżymy. Za to zbliżmy uszy do głośników, a to dlatego, że teraz Kim Wilde w ramach muzyki wybranej na lato w Radiu Alex. UK ma później Tamo Bien od Enrique Iglesiasa i Pitbulla i I Am Chino. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie. 3 minuty po 19:00.

0: Teardrops śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Teraz na moment lato zostawiamy, bo będą wielkie pieniądze w show biznesie. Czytam właśnie, że za 55 milionów dolarów sprzedano posiadłość, która należała do Didiego. No dawno nie było takiej sumy na rynku nieruchomości wśród gwiazd show biznesu. Wcześniej właścicielką tej willi była Gloria Estefan. Ciekawe, czy znowu trafiła w ręce kogoś z show biznesu, czy po prostu ktoś chciał kupić zwykły dom w spokojnej dzielnicy Miami z ciekawą historią. A u nas za chwilę muzyczna historia Deniego, będzie także kapela Andrzeja Obrochty Bartusia w Radiu Alex.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Zespół Akcent pewnie zapracowany koncertowo w sezonie 2026. Prawdziwa miłość to ty w Radiu Alex. W niedzielę polecamy wam festyn w Pieniążkowicach. Naskie Zwyki od godziny 14. Boisko sportowe obok szkoły podstawowej zmieni się w miejsce pełne muzyki, tradycji i rodzinnej zabawy. W ramach festynu Naskie Zwyki wystąpią zespoły regionalne, kabaret Śleboda, a wieczorem do tańca zagrają zespoły Genesis i Obrotni. Na najmłodszych czekają darmowe dmuchańce, malowanie twarzy i kolorowe warkoczyki, a na wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i regionalnymi przysmakami. Wstęp jest wolny. Polecamy na niedzielę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Agosto.
1: Agosto to jest Alvaro Soler w Radiu Alex, więc bardzo letnio na naszej antenie. Obiecuję, że po 20 też będzie letnio. Za chwilę 20 wiadomości z kraju i ze świata, będzie też prognoza pogody, a po 20 dowiemy się, które z miast na świecie ma aktualnie najbardziej zanieczyszczone powietrze. Przygotujcie typy, od razu mówię, że to nie jest miasto z Polski. Szczegóły za nieco ponad kwadrans. Polecamy się.
2: Radio Alex.
1: Na zegarze jest już 20, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
4: Dzień dobry. Oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
3: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym Królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności. Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarnym, gęsi z wolnego wybiegu karmioną nieuskanym owsem. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
5: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
6: Jakich argumentów użyjemy?
5: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
6: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
5: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
6: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
5: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołudzka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
3: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
1: Piątek na Podhalu zapowiada się zmiennie. Dominować ma słońce, ale też ma się chmurzyć, może lokalnie popadać, a i burze są niewykluczone. Na Podbeskidziu też może być burzowo, chociaż na Podbeskidziu to dopiero wieczorem. Na termometrach w Bielsku Białej 29 stopni, w Nowym Targu 25, w Zakopanem 22 stopnie. W sobotę delikatnie chłodniej i w sobotę też spodziewajmy się lokalnych burz. I już po wiadomościach, po prognozie pogody, jutro o tej porze będziemy startować z tanecznym radiem Alex, czyli będziemy zaczynać weekend. Już się nie mogę doczekać. A tymczasem gramy czwartkowo, też przebojowo. Labusz, Sweet Dreams na początek. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Alex. 3 minuty po 20. Sweet.

0: Los Manolos w hicie Beatlesów All My Lovin' na antenie radia Alex. Macie swoje typy na lidera listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie? Ja bym nie trafił. Toronto w Kanadzie. Kto by przypuszczał, ale w tym wypadku nie chodzi o palenie śmieci w domowych piecach, a o pożary lasów, które aktualnie trawią prowincję Ontario. Dym widoczny jest nawet z kosmosu. Nie zazdrościmy. Odczuwalna temperatura w tym mieście w tym tygodniu wynosiła nawet 45 stopni. To ja już wolę taki miszmasz, jaki mamy obecnie, i te bezpieczne 20-25 stopni, bo i trochę się opalisz, i trochę schłodzisz na deszczu, który niespodziewanie przyjdzie chwilę później, a muzyką to zawsze można się dogrzać. Za chwilę w Radiu Alex Pointer Sisters.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka

0: Zadie Cool, zespół Bonnie M w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Jutro po 20:00 Taneczne Radio. Pamiętajcie, bo mamy dla was dużo fajnej muzyki. W temacie upałów jeszcze na moment zostańmy. Mówiłem, że w Toronto odczuwalnie było w tym tygodniu 45 stopni, a powinno być ze 20 stopni mniej. Temperatury powyżej normy mają też w Norwegii, gdzie na lotnisku w Oslo trzeba chłodzić płytę postojową dla samolotów. Wczoraj wylano na nią jakieś 9 tysięcy litrów wody. Gdyby tego nie zrobiono, to samoloty mogłyby się przykleić do tamtejszego asfaltu. No to u nas po zimie ma się wrażenie, że ten asfalt się komuś do podwozia przykleił i stąd takie dziury i wyrwy. No nie ma idealnej pogody i chyba nigdy nie będzie. Kapela Galiców za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Majo Cruz w czwartkowym po godzinach w Radiu Alex. Po 21 gramy dalej, letnio, przyjemnie i prawie weekendowo. Wcześniej wiadomości i najnowsza prognoza pogody. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Mateusz Bożek ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOP zna Maciej Pałachicki.
7: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
6: Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkryciam Grzegorz Jasiński.
8: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę Czerwonego Karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność Helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
0: Myślę, że o tej porze warto już zajrzeć na prognozę na weekend. Na Podhalu to ma być weekend z pogodą w kratkę. Słońce ma dominować na niebie, ale też może być burzowo. Jeśli macie w planach wyjścia na szlaki, no to weźcie to pod uwagę. Co do Podbeskidzia, to ma być niemal tak samo. Różnica tak naprawdę tylko tyczy się temperatur, bo w sobotę w Bielsku Białej 23 stopnie, w niedzielę 24, w Zakopanem w okolicach 20, w niedzielę nawet mniej, w okolicach 17-18 stopni. Jak słyszeliśmy przed momentem, zmienna pogoda na Podhalu i Podbeskidziu nie chce nam odpuścić, a my nie odpuszczamy muzyce wybranej na lato. Na start tej godziny w Radiu Alex, Roy Orbison, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko złoty 49 za 1 kg, 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
5: Czwartek, 16 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
6: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Teriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Dziś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewgenijowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, chodzi o wizę studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
5: Spokojna, pogodna noc szykuje się na Podhalu i na Podbeskidziu. 14 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu 15, w Bielsku Białej 16. To jest to minimum. Jeśli chodzi o piątek, no to jutro bardzo ciepło na Podbeskidziu. 29-30 stopni w Bielsku. Dużo słońca wieczorem, może być burzowo. Na Podhalu te burze mogą się pojawiać wcześniej. W Tatrach nawet do południa. Na termometrach w Nowym Targu 25 stopni, a w Zakopanem do 22. I to by było na tyle. To był program Po Godzinach w czwartek, 16 lipca, jutro piątek. Taneczne Radio. Będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś i do usłyszenia jutro. Bye, bye.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.